krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, umany ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, umany, kto nie wierzy, jego

0: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami.
1: Dzisiejsza Ewangelia wyrywa nas z takiego błędnego przekonania o sobie, bo czasami myślimy, że jesteśmy na drodze wiary, odbywamy przepiękne pielgrzymki, jeździmy na każde wyjazdy, które są proponowane przez różne grupy w Kościele, uczestniczymy w przepięknych nabożeństwach, w celebracjach, a czasami jest tak, że w tym wszystkim gubimy Jezusa, jak Maryja i Józef w dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego? Bo Go nie słuchamy. Tak, my jesteśmy tam, gdzie On jest, tam, gdzie On działa, tam, gdzie jest przepowiadane Jego Słowo, tam, gdzie są sakramenty, czyli widzialne znaki łaski, ale my Go nie słuchamy. Jezus jest tam, gdzie powinien być, a nikt wcześniej tego nie rozumiał. On jest tam, gdzie zapowiedział Mu Ojciec. On jest tam, gdzie zapowiadali prorocy, w świątyni, w Jerozolimie. Słuchamy Jezusa, ale Go nie usłyszeliśmy i szukamy w nieoczywistych miejscach. Jednak bądźmy na drodze wiary i w tej drodze wiary słuchajmy, a nie szukajmy Go po omacku.

0: wieki wieków.
1: 13 czerwca 1930 roku w Warszawie urodził się Ryszard Kukliński, pierwszy polski żołnierz w NATO. Jako oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego przekazał CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz plany tej operacji, a także inne tajemnice Układu Warszawskiego. 22 lata temu w Polsce po raz pierwszy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, a dziś święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Zaś 13 czerwca 1231 roku we włoskiej Padwie zmarł słynny Portugalczyk Antoni, o którym mówi się Padewski, choć urodził się w Lizbonie. Jako nastolatek, jeszcze wówczas Ferdynand Bulone, został jednym z pierwszych franciszkanów i zasłynął jako wyborny kaznodzieja. Święty miał nie tylko dar wymowy, ale także bilokacji, czyli mógł przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Ponoć potrafił przemawiać tak sugestywnie, że nieraz jeszcze w czasie jego kazania wyciągali do siebie ręce na znak zgody najzagorzalsi wrogowie. Często powtarzał: pozwólcie zamilknąć swoim ustom, a pozwólcie mówić czynom. Rekordowo szybko został ogłoszony świętym, już 352 dni po narodzinach dla nieba. Dziś Antoni patronuje dzieciom, górnikom, małżeństwom, narzeczonym, ubogim, podróżnym i oczywiście pomaga znaleźć rzeczy zaginione.

0: Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
4: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
8: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
0: Reklama.

Ósma minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry, sobotnie przedpołudnie, sobotni poranek w Radiu Plus. Dawno się o tej porze nie słyszeliśmy, ale powoli wszystko wraca do normy. Koniec z tym urlopem, czas zabrać się do pracy. Liczę jednak na to, że wy macie dzisiaj wolną sobotę, albo chociaż taką sobotę, w której można pospać dłużej, można zjeść nieśpieszne śniadanie. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, teraz w Radiu Plus.

0: Europe i Kerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Idziemy do kuchni. Dawno nic nie gotowaliśmy, ale wracamy. I dzisiaj to będzie taki przegląd bazarków. Tego, co można kupić teraz świeżego na rynku. Właśnie u mnie mówiło się w domu, że się idzie na rynek, jako to miejsce, gdzie był targ. Różnie to w różnych regionach Polski, ale tak, tego, co udało nam się kupić na targu i przygotować coś pysznego, czyli będzie wiosennie i świeżo i już prawie letnio. Ale najpierw kalendarium i to już za chwilę.
1: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
2: Reklama.

Kraków.

2 plus 1 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, obiecane kalendarium, 13 czerwca, sobota. Imieniny obchodzą Antoni, Gerard, Gracja, Grzegorz i Lucjan. Jeśli o urodziny chodzi, 13 czerwca 1954 roku urodziła się jedna z najpopularniejszych polskich artystek związanych z poezją śpiewaną, Antonina Krzysztoń. 3 lata później, także 13 czerwca, na świat przyszedł Michał Bajor, a tego samego dnia, tylko 1973, urodziła się Kasia Kowalska. Kilka lat później, także 13 czerwca, urodziła się Anita Lipnicka. Wspaniałości dla tych, którzy dzisiaj świętują. Natomiast jeśli chodzi o 13 czerwca, to 1983 ukazał się 11 studyjny album Donny Summer, zatytułowany She Works Hard for the Money, a tego samego dnia, tylko 1988 roku, Kim Wilde wydała swój 6 studyjny album zatytułowany Close i utwór z tej płyty na pewno znajdzie się dzisiaj na antenie Radia Plus. Na razie, Aha i Take on Me.

0: Suzan Vega i Luka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Idziemy w końcu do kuchni, jak zazwyczaj w soboty w Radiu Plus, i gotujemy. A dzisiaj przegląd tego, co jest aktualnie na bazarku, czyli sezonowe warzywa i owoce. Truskawki na pewno się pojawią. Pora śniadaniowa i te truskawki nam się przydadzą. Przyda nam się też bułka albo chałka. Może być też czerstwa. Zanurzamy takie kromki bułki lub chałki w roztrzepanym jajku, smażymy na maśle, a potem na takiej kromce rozsmarowujemy grubą warstwę na przykład śmietany 36 albo ubitej kremówki. Na to jeszcze pokrojone świeże truskawki możemy polać odrobiną miodu, ale nie musimy. I tak będzie pysznie. Kawa, herbata do tego i dzień zaczyna się pięknie.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama.

0: I nie wiedzieć kiedy, ale pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania dobiega końca. Na zegarze 3 minuty do 9:00. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dzieci bawiły się kanistrami z benzyną przy ognisku. Jedno z nich zostało poważnie poparzone. Na początek wypadek w Zachodniopomorskiem. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić z Rzymu do Rzymu z Teneryfy. Będzie też kolejna odsłona mundialu. Amerykanie wygrali z Paragwajem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny wypadek z udziałem dziecka w Zachodniopomorskiem. Podczas zabawy kanistrami z benzyną poważnie poparzony został 8-letni chłopiec. Do tragedii doszło wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
1: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież przesiadł się więc do samolotu króla Hiszpanii Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
4: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu. To jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
1: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek tego spotkania o 21:00.
5: Kolejne wiadomości w Radiu Plus za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła 9:00. Robert Miles i Maria Naylor One and One na początek.

0: Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni, wciąż jeszcze pora śniadaniowa i pomyślałam sobie, że dzisiaj faktycznie robimy taki przegląd tego, co jest na bazarkach, tych warzyw i owoców, ale zapomniałam o kwiatach i kwiaty czarnego bzu jeszcze są, więc można je wykorzystać do naleśników albo po prostu zanurzyć je w cieście naleśnikowym i usmażyć, dodać trochę, posypać trochę cukrem pudrem i do kawy, do herbaty, także jak znalazł i także na śniadanie albo pod wieczorek, więc to też jest jakiś pomysł.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.

0: Sprawdzone kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

Konga i Gloria Estefan w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim wrócimy do kuchni, to być może wybierzmy się do ogrodu albo na działkę po to, żeby zebrać te rzeczy, które wykorzystamy później w kuchni. Mówię tutaj o sezonowych warzywach i owocach, ale także i o kwiatach, bo kwiaty także można jeść. Na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem znajdziecie taki odcinek bukiet na kolację, coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o ogród i działkę, ale także i wasz balkon, parapet ukwiecony, to przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek. Do zdobycia jest 5000 zł, to jest nagroda główna na koniec czerwca, ale każdego dnia od poniedziałku do piątku jest szansa na koszulkę. Czasem przesadzam, przecudnej urody, koszulka od Radia Plus i na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na wasze zgłoszenia. Brother Louis i Modern Talking teraz w Radiu Plus.

0: Tora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Dzisiaj robimy przegląd tego, co można przygotować z sezonowych warzyw, owoców, a także i kwiatów, które właśnie są teraz dostępne na targu. I znów wykorzystamy truskawki, bo jeśli myślimy o obiedzie takim letniowiosennym, no to na przykład knedle z truskawkami. I oprócz tych knedli, do tych knedli właściwie, możemy też wykorzystać oczywiście i śmietanę, podać je ze śmietaną, ale także z syropem z czarnego bzu. To bardzo fajnie będzie się wszystko łączyło. Proszę spróbować.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Powoli zbliża się 10:00, czas na wiadomości w Radiu Plus, a po nich wracamy z przysmakami.
1: Reklama. Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
9: Radio Plus.

0: Skala może być dużo większa. Wrócimy do makabrycznego znaleziska pod Rzeszowem, gdzie odkryto ludzkie szczątki. Pierwsze trzy supernowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Na koniec gniezno, które kusi królewską ucztą. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Radia Plus, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Załoga twierdzi, że nikt jej nie informuje o przyszłości placówki, a chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
3: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
0: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Co na to województwo, władze potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje nie zapadły.
4: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
0: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący chcą wywiesić flagi i transparenty ze swoimi postulatami na budynku szpitala. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
5: W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji.
0: Ta decyzja jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzeczniczka Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią.
6: Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły.
0: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Przez żołądek do serca turysty, tak chce ich przyciągnąć Gniezno. Ruszyła druga edycja Uczty Chrobrego. W ramach akcji lokalne restauracje oferują dania inspirowane czasami pierwszego króla Polski.
8: Kura bitewna, podpłomyk z dworu Chrobrego, skarby Gniezna, grillowana kiełbasa z dzika. Tak naprawdę takie dania, które są inspirowane oczywiście kuchnią średniowieczną, kuchnią staropolską. Do nich chcemy nawiązywać po to, aby Gniezno doświadczać nie tylko historycznie, nie tylko wiedzą o początkach państwa polskiego, ale też smakami. I dlatego w Gnieźnie pojawia się po raz kolejny Uczta Chrobrego.
0: Mówił dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur Krzysztofiak. Dań w ramach Uczty Chrobrego będzie można spróbować do końca wakacji.
9: To były wiadomości Radia Plus. Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10:00. Elton John na początek, ale w kolejce między innymi Edith Piaf, będzie także Lady Punk, Bonnie M. i jeszcze wielu innych fantastycznych wykonawców.

0: Grace Jones w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim wrócimy do kuchni, żeby przygotować coś z sezonowych warzyw i owoców, to zachęcam do tego, żeby wyruszyć na szlak, na kulinarny szlak Śląska. I o tym szlaku dzisiaj w Smakach z Plusem, między innymi Remigiusz Rączka po 10.30, czyli za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ło! Widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
19: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
20: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
21: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Na hasło Kuchnia Śląska wielu osobom od razu pojawi się wizja kluski z dziurką na sosik, do tego rolada, modro kapusta, no i jeszcze żur. Tymczasem Śląsk wieloma smakami stoi, jest różnorodny i zachwycający. Dlatego w tych smakach z Plusem o kulinarnym Śląsku, a jeśli myślimy o ekspercie kuchni tego regionu, to widzimy od razu Remigiusza Rączkę.
2: Wyrosłem w niej, w tej tradycji. Ciężko jest, żeby nie być ekspertem. Cała moja rodzina gotowała po śląsku. Są to Ślązacy, babcie, prababcie, ciotki, więc ciężko, żeby z tego wyszło coś innego. Natomiast myślę, że tak naprawdę w kuchni śląskiej chodzi też o to, żeby ona była autentyczna, nieudawana, i u mnie taka jest. Ja się śmieję, że trochę jestem jak moja babcia, która była ortodoksyjną Ślązaczką i jak piekła kołocz, to posypka musiała być pod odpowiednim kątem, odpowiednio wyciskana, i im jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę i się śmieję, że się upodabniam do niej. Natomiast tak naprawdę chyba też o to chodzi, żeby jednak pielęgnować i te ramy trzymać w ryzach, bo trzon jest najważniejszy. Są dla mnie świętości, których nie wolno zmieniać i tykać. Rolada czy dobry żur. Ja myślę, że jakieś fuzje, bawienie się smakami, eksperymentowanie jest niebezpieczne i ktoś musi to trzymać. Oczywiście można delikatnie zmienić aranżację, można inaczej to podać, ale najważniejszy jest ten produkt kluczowy, czyli w przypadku żuru to musi być dobry żur, w przypadku rolady to musi być dobre mięso, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma jakości dania bez jakości produktu i to jest też bardzo, bardzo ważne i myślę, że na Śląsku ludzie też na to zwracają uwagę.
1: Nowości są fajne, byle dobrze osadzone w tradycji.
2: Tak, to znaczy no nie możemy się też zamykać na nowości, bo Śląsk się zmienia, on się transformuje i rzeczywiście tak się dzieje. My, Ślązacy, też wiele podróżujemy i przywozimy wiele fajnych rzeczy na ten Śląsk. Natomiast myślę, że ta ortodoksyjność w postaci takiej, że w niedzielę jemy kluchy i roladę, jest dla kogoś może być przaśna, a dla kogoś po prostu może być autentyczna i tacy jesteśmy, nie udajemy. Właściwie tożsamość śląska objawia się w dwóch rzeczach, a mianowicie w tej naszej godce. Wiadomo, że trwa batalia o to, czy to język, czy nie, ale nie będziemy dzisiaj tutaj uprawiać polityki. Natomiast przede wszystkim język i kuchnia to było coś, co Ślązakom nigdy nie zostało do końca odebrane i oni zawsze mogli w swoich domach godać i ważyć po śląsku. I to jest fajne.
1: A jeśli chcemy zagłębić się w kuchnię regionu, warto podążać szlakiem Śląskie Smaki. Znajdziemy na nim m.in. restauracje, które w menu mają dania charakterystyczne dla danego miejsca. Czym jeszcze się wyróżniają? To pytanie do Agnieszki Sikorskiej, dyrektorki Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Przede wszystkim jakość. To, że serwują rzeczywiście dania wysokojakościowe, to, że te dania są związane z tradycją kulinarną miejsca, w którym się znajdują, czyli będąc w Wiśle, spróbujemy kuchni wiślańskiej, będąc stricte na przykład w Zabrzu czy w Katowicach, spróbujemy bardziej kuchni rzeczywiście śląskiej. Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spróbujemy tam wypiekanego w okolicach Żarek chleba tatarczucha wypiekanego z mąki gryczanej. I to tak naprawdę jest siłą moim zdaniem szlaku, czyli ta jego różnorodność, że nie jesteśmy szlakiem rolad, gdzie tak by nas można było na początku, jak ktoś mówi szlak kulinarny Śląskie Smaki, no to kuchnia śląska, sztandarem kuchni śląskiej jest rolada, no więc pewnie w każdej restauracji będzie serwowana rolada, owszem, rolada być musi, ale to festiwal w zasadzie otworzył nam oczy na to, że ta kuchnia jest bardzo różnorodna, bo tak różnorodny jest też nasz region, kompletnie niejednolity etnicznie, historycznie i geograficznie, bo też bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu. Tak samo i z kuchnią.
1: A ci, którzy będą chcieli poznać różnorodność kuchni śląskiej w jednym miejscu, mogą się wybrać na festiwal Śląskie Smaki. W tym roku już 20. jubileuszowa edycja to jutro, 14 czerwca w Koszęcinie, na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I Zespół Pieśni i Tańca Śląsk także się pojawi. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać więcej o śląskiej kuchni, o tym, jakie dania, w jakim miejscu, o tym, gdzie kluska śląska jest z dziurką, a w jakich miejscach kluski z dziurką nie znajdziecie, na radioplus.pl / podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Lalona i Belinda Carlisle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a obserwacja nieba wieczorem na przykład z leżaka we własnym ogrodzie, gdy wszystko wokół pachnie, to może być coś bardzo przyjemnego. A ja o ten ogród Was pytam, nie tylko o ogród, ale działkę, o balkon uchwycony, zazieleniony, bo przecież trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek. Do zdobycia w finale 5000 zł, ale od poniedziałku do piątku także koszulka wspaniała. Czasem przesadzam, koszulka od Radia Plus dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas na działce właśnie. I na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam wejść, wypełnić go, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, tego co udało Wam się stworzyć własnymi rękami i czekać na telefon w poniedziałek ode mnie albo od Tomka lub też od Janka Pasterskiego.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję! Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
13: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point.

0: dystrybutor systemu Link CGM.
1: Reklama.
2: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
6: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
7: Reklama.
8: Radio Plus.

0: Kraków.
1: Ośmiolatek w szpitalu ma poparzonych 35% powierzchni ciała. Wrócimy do dramatycznego wypadku w zachodniopomorskim. F-35 oficjalnie w polskich siłach powietrznych. Jak wyglądała wczorajsza uroczystość? O tym za chwilę. Michał Żebrowski ma swoją gwiazdę. Wczoraj aktor odsłonił ją w Łódzkiej Alei Gwiazd. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poparzenia około 35% powierzchni ciała, a nie 70%, jak informowano wcześniej. Mamy najnowsze doniesienia dotyczące dramatycznego wypadku z udziałem ośmiolatka w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem grupa dzieci bawiła się przy ognisku kanistrem z benzyną. Wtedy doszło do tragedii.
2: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
1: Powiedział nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Dziecko z poparzeniami przetransportowano do szczecińskiego szpitala Zdroje. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszynę można było zobaczyć nie tylko tam.
3: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
4: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
5: Super!
6: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
3: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
7: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
3: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
8: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
3: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my wracamy do awarii papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed wczorajszym startem maszyny z Teneryfy okazało się, że jest problem techniczny, a Ojciec Święty musi opuścić pokład. Kiedy informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył królewski dwór. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębie.
9: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Widzowie pokochali go m.in. za rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza. Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Michał Żebrowski, odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
10: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj staje przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryje się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
1: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością, która na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzała film Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz.
4: Jedenasta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Przed nami ostatnia godzina naszego wspólnego sobotniego spotkania i do południa jeszcze między innymi WLW i ABBA, ale to już teraz słyszycie. Będzie między innymi także Zbigniew Wodecki z wakacyjnym przebojem, myślę, że wiecie, o który chodzi, ale także na przykład Manam z wyjątkowo zimnym majem. Pomysłów i inspiracji kulinarnych także nie zabraknie.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: UB40 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Jeszcze ostatnia garść inspiracji na to, co możemy przygotować z sezonowych warzyw i owoców i kwiatów także. Jeśli o kwiaty chodzi, to na przykład kwiaty cukinii już się pojawiły i można je nafaszerować farszem do ruskich pierogów. Czyli twaróg, do tego ziemniaki, sporo pieprzu, gałka muszkatołowa, można troszeczkę koperku, ale nie trzeba i tym nadziewamy kwiaty, obsmażamy na maśle. Pycha! Ale nie zapominajmy też, że możemy zrobić właśnie mnóstwo sezonowych pierogów, nie tylko z owocami, ale na przykład z bobem lub też z botwinką i ricottą. Mnóstwo tych inspiracji możemy na przykład też zrobić tartę z bobem, ze szparagami, więc nie wahajcie się, kombinujcie, wykorzystujcie to, co jest teraz właśnie dostępne. A jeśli chodzi o inspiracje kulinarne na nadchodzący tydzień, to za moment kalendarium.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku

0: Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Extra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie 2. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
1: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

Ma na mi wyjątkowo zimny maj w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Obiecane kalendarium kulinarne ku inspiracjom na nadchodzący tydzień. Dzisiaj 13 czerwca, sobota, Dzień Kuchni Małopolskiej. Więc może jakaś makanka krakowska albo coś zupełnie jeszcze innego. Kuchnia małopolska bardzo bogata. Jutro Dzień Kuchni Śląskiej z kolei. Festiwal Śląskie Smaki, między innymi, ale także mamy Dzień Czarnego Bzu. W poniedziałek Dzień Ziemniaka to w Danii, ale możemy się przyłączyć. We wtorek Dzień Krówek i Musów Owocowych. W środę Dzień Jedzenia Warzyw. W czwartek Dzień Zrównoważonej Gastronomii. Międzynarodowy Dzień Sushi. Międzynarodowy Dzień Piknikowania i Dzień Ogórków Małosolnych. W piątek Dzień Lasagne i Dzień Poziomek, a w sobotę za tydzień Dzień Krakowskiego Obwarzanka i Lodów Śmietankowych. Simon i Garfunkel, El Condor Pasa, teraz w Radiu Plus.

0: Baby Jane i Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobota to jest taki dzień, w którym można sobie pozwolić na dłuższe spanie, na dłuższe śniadanie, ale też na pracę. Pracę w ogrodzie. Na co dzień być może nie mamy tyle, ile potrzebujemy, żeby pięknie wszystko rosło i było wypielęgnowane. No a właśnie sobota to taki dzień. I jeśli jesteście dzisiaj na działce albo planujecie pojechać na działkę, pójść do ogrodu, spędzić więcej czasu na balkonie, no to czekamy na zdjęcia tych waszych ogrodów, balkonów, bo przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam przyjmujemy zgłoszenia. Proszę zrobić zdjęcie, zostawić swoje dane kontaktowe. No i w poniedziałek czekać na telefon od Tomka, ode mnie albo od Janka Pasterskiego, a nagroda główna to 5000 zł na koniec czerwca, a od poniedziałku do piątku do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.
18: Może

0: Za chwilę 12, a to znaczy, że kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Bardzo za nie dziękuję. Za moment wiadomości, a później spotka się z Wami Janek Pasterski. Do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex.

0: Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Kraków.
1: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok trwa przeszukiwanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Dynamiczna i niebezpieczna pogoda, posłuchajcie, gdzie obowiązują alerty przed burzami i deszczem. Tam na pewno znajdziesz wsparcie. Tramwaj z pomocą psychologiczną wyjechał na ulicę Łodzi. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do tej pory odnaleziono szczątki 32 płodów, to na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace, prokuratura nie wyklucza, że szczątków może być więcej. Cały czas pracuje biegły z georadarem, do tych działań wykorzystywany jest także policyjny pies.
2: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Szczątki zabezpieczono i przewieziono do prosektorium. Przypomnijmy, do odkrycia doszło w czwartek podczas prac ziemnych na działce.
2: Właściciele obecni zaplanowali jakieś prace wokół domu. Zamówili po prostu koparkę w celu wykopania jakiegoś otworu. Operator koparki, kopiąc, po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
1: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Prokuratura zamierza jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi za to 12 lat więzienia. Teraz pogodowe ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze w centrum, na północy i zachodzie kraju. Wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę, a lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu.
3: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
1: O pogodzie opowiadał Mateusz Gołębiewski. W wiadomościach Litwa tamtejsze władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla Okręgu Wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. W tej sytuacji poderwano natowskie samoloty. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Nieudany przemyt ponad 2000 paczek papierosów. Towary próbowali przemycić właśnie z Białorusi do Polski. Kierowcy czterech autobusów wpadli na drogowym przejściu granicznym w Terespolu.
4: W jednym przypadku do ukrycia papierosów kierowca z Polski wykorzystał dach autokaru. Trzy pozostali kierowcy, w tym dwóch Polaków i Białorusin, do ukrycia nielegalnego towaru wykorzystali ogólnodostępne schowki w autobusach pod podłogą za silnikiem oraz podłodze pod materacem.
1: Mówił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Za popełnione wykroczenia skarbowe kierowcy autokarów zostali ukarani mandatami na łączną kwotę ponad 36 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Specjalny tramwaj na ulicach Łodzi. Dowiemy się w nim m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich, jak skutecznie pomagać osobom z trudnościami emocjonalnymi. W tramwaju z pomocą czekają psycholodzy. Do pojazdu wsiadła też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
6: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
7: W zasadzie o wszystkim.
8: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie? Albo gdzie pójść, żeby trenować głowę?
7: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
9: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
6: Czuje się pan bezpiecznie?
9: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
1: Tramwaj jest bezpłatny i specjalnie oznaczony. Jeździ po trasie WZ do przyszłego czwartku.
10: Sobotnie popołudnie pora zacząć, ale zaczynamy tak nieśpiesznie, bo to w końcu weekend. Już teraz w Radiu Plus Żoda są Letendię. Dzień dobry, Janek Pasterski.
11: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Niezapomniana Tina Turner brzmi w naszych głośnikach w to sobotnie popołudnie. Foreign Affairs za nami dzisiaj, no właśnie, sobota 13. Dobrze, że to nie piątek. Dobrze, że właściwie cały weekend jeszcze przed nami. I to są bardzo pozytywne wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
18: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
19: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
18: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
19: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
18: To z Tauronem.
19: Jasne, że tak.
20: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
21: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
22: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
23: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

John Hate Jazz i Shattered Dreams w Radio Plus. Zaglądam jeszcze do kalendarza, bo trochę się dzisiaj dzieje takich fajnych rzeczy. Po pierwsze mamy święto dobrych rad. Moja dobra rada jest taka, żeby się dzisiaj absolutnie nie przemęczać, ale też Światowy Dzień Wellness, czyli taki dzień, świetna okazja do tego, żeby się zrelaksować, odpocząć, nawet jeśli nie gdzieś na zewnątrz, to na swojej własnej kanapie, co polecam bardzo gorąco.

0: nieśpiesznie, powolutku, tak żeby się idealnie w tych dźwiękach Odeni zanurzyć. Anywhere is to za nami, a za chwilę w Radiu Plus Perfect, klasyka polskiej piosenki i niepokonani.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków, przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To już prawie godzina 13, słyszymy się ponownie za chwilę. Janek Pasterski, zapraszam i polecam się gorąco.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Tatra Fest to święto gór i

0: stół otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Dzieci były pod opieką dziadków. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadku w zachodniopomorskim. Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca miesiąca. Powiemy, co z akcyzą. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do tragicznego wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
1: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-latek przebywa teraz w szczecińskim szpitalu Zdroje, ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, to po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi nam Izabela Sreberska z policji.
2: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę od 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
3: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Husarze już w służbie. Za nami oficjalna prezentacja supernowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
4: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z Roosterem, gdzie w sumie też mam taki call sign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem, czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
0: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Teksas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskiej MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire, a w ostatnich godzinach przyleciał do Chicago razem ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-latkowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelona, gdzie występował od 2022. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej lidze MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi.
6: Zaczynamy z rokowym pazurem. Minęła 13:00 w Radiu Plus, teraz Rockset. It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielka gwiazda lat 80. Kim Wilde, a właśnie 13 czerwca 88 roku Kim Wilde wydała swój szósty już studyjny album pod tytułem Close, no i z tej płyty właśnie utwór You Came. Za moment pojawi się Barbara Streisand.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Król Popu i Michael Jackson, They Don't Care About Us. To się można było tak sympatycznie poruszać, jeśli ktoś akurat robi obiad. Wszystko idzie jak spłatka, prawda? Lepiej się ziemniaki obiera, lepiej się mielone lepi kotlety. No to się zgadza i mizeria się właściwie też sama robi.

0: i Nola Gay to oczywiście OMD, a za moment budka suflera z przebojem jest taki samotny dom.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: zbliżamy się do godziny 14, także zapraszam za chwilę, Janek Pasterski.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
1: Reklama.

0: Wyjątkowo tanecznie zrobiło się teraz w Radio Plus Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. I tanecznie też będzie od godziny 20. No bo dzisiaj pora prywatki z Markiem Sierockim.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Twoje wnętrza jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażania wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
12: Radio Plus Kraków.
13: Radio Plus Kraków.

Piękne rzeczy można wykonać przy pomocy tylko i wyłącznie własnego głosu. Panowie z Flying Pickets, Only You. Dzisiaj sobota, a to oznacza jedno. Kolejne wydanie prywatki i Marek Sierocki za swoją konsoletą od godziny 20 do północy będzie bardzo tanecznie. Natomiast najbliższa niedziela to naturalnie muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Zapraszamy o godzinie 15. Tym razem pojawi się gość Michał Zabłocki, autor tekstów i wokalista. 2 lata temu wygrał Opole piosenką Ławeczka, którą zaśpiewał wówczas z Czesławem Mozinem, ale pisał też teksty m.in. dla Goles Orkiestra, Agnieszki Chrzanowskiej czy Grzegorza Turnała, także z pewnością będzie ciekawie.

0: Bardzo dziękuję za to nasze sobotnie spotkanie. Życzę dobrej reszty weekendu, a słyszymy się zaraz po 12 w poniedziałek. Janek Pasterski.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Reklama.
11: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Zatrzymany po policyjnej obławie, chodzi o poszukiwanego Mateusza G. To w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Atak na ratownika i zniszczony sprzęt. Agresywny pacjent na szczecińskim SOR-ze. Apoloniusz Steiner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na zegarze 15, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Pomorze i ciało 75-latka znalezione na parkingu leśnym w miejscowości Młynki koło Czerska. Potencjalny sprawca, za którym od kilku godzin trwała policyjna obława, został właśnie zatrzymany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara miała ranę ciętą szyi.
1: Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
0: Powiedziała nam Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Wcześniej służby apelowały, by nie zbliżać się do poszukiwanego i nie próbować go zatrzymać. Zaatakował ratownika i zniszczył sprzęt na szczecińskim SOR-ze. 75-latek zatrzymany przez policję. Wieczorem mężczyzna trafił na oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej. Pacjent zaatakował niespodziewanie, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
2: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
0: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani, a sprawą zajmie się prokuratura. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym Fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami już teraz Anna Badowska.
3: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
0: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
5: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
0: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu. Apoloniusz Steiner, ponownie prezesem PZN-u, były trener polskiej kadry skoczków, a obecnie poseł, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas krakowskiego walnego zjazdu, a zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Steiner, jedyny kandydat, był już wcześniej prezesem PZN-u, właśnie przed Małyszem. Głosowało na niego 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu.
6: Za nami serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejne wiadomości za godzinę. Do 16:00 przeboje z nutą nostalgii. Na początku będzie po polsku Naiwne Pytanie i Jam, później Boys Town Gang, Limali i Demis Roussos. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Demi Strusowski, Forever and Ever na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Postać niesamowita. Piękny głos, wspaniały talent, no i taki postawny, dorodny mężczyzna, jakby to moja babcia powiedziała. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za moment będzie Queen, później Beata Kozidrak i oczywiście w sobotnie popołudnie także miejsce na wasze pozdrowienia. Numer SMS-owy do mnie, bo SMS-em wysyłacie wiadomość 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, dołączcie pozdrowienia z okazji albo i bez okazji. Za moment wracamy z zespołem Queen.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Radiu Plus gramy wam przebojętą nostalgii. Bardzo lubię tę piosenkę. Taka Warszawa i Beata Kozidrak. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ciepłe pozdrowienia dla mojej żony Ani i dzieciaków. Kochani, wracam do domu, do zobaczenia wieczorem. Marek przysłał takiego SMS-a. Marku, nie wiem skąd wracasz, no ale to widocznie jesteś w jakiejś podróży. Jeżeli jedziesz samochodem, to pamiętaj, bezpiecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Plus w samochodzie. Czekam na kolejne SMS-y, a muzycznie teraz Mamma Mia, Jabba, później będzie Chris Ria.

0: Julia i Chris Ria, to jedna z piosenek, które Chris Ria zadedykował swoim córkom, no dokładnie Julii, ale przecież jeszcze Josephine też jest taki przebój. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Serdeczne życzenia imieninowe dla mojego dziadka Lucjana. Zdrowia, spokoju i spełnienia wszystkich planów. Pozdrawia wnuczka Agnieszka. Wszystkiego najlepszego, panie Lucjanie. Dzisiaj także imieniny świętuje, z tego co widzę, Antoni. Pomyślności dla solenizantów. Za chwilę Michael Field i Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem, la.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 16:00. O 16:00 najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później kolejne przeboje, które wybrałem. Na początku będzie absolutna klasyka, klasyk. Beatlesi i Yesterday. Od tej piosenki rozpoczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna.

0: chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Kraków.
2: Zarzuty i wniosek o areszt dla lekarki z Podkarpacia. Magdalena H. zakopała na swojej działce ludzkie płody. Kibice wywiesili wielkoformatowe flagi na murach wawelskich i odpalili race. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na

0: swojej działce Ludzkie Płody została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości Radia Plus o 16 otwiera Mateusz Gołębiewski.
1: Jak przekazała rzeszowska prokuratura, 57-latka usłyszała jeden zarzut łączny z bezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
1: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
0: A jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o 3-miesięczny areszt dla 57-latki. Przypomnijmy, szczątki odnalazł operator koparki, który na terenie działki wykonywał prace budowlane. Teren należy teraz do młodego małżeństwa, które kupiło działkę właśnie od Magdaleny H. Jak ustalili nasi dziennikarze, kobieta miała powiedzieć, że zakopywała płody w czasie pandemii COVID-19. Prace śledczych trwają, najpewniej zakończą się dopiero w poniedziałek. Straty na pewno będą duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. A to po tym, jak wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
3: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
0: Mówiła rzeczniczka placówki. W ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Kibice wywiesili wielkoformatowe flagi na murach wawelskich i odpalili race. Krakowska policja prowadzi postępowanie w związku z dzisiejszym incydentem. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócenie porządku publicznego. Do tego incydentu doszło przed południem. W rejonie zamku pojawiła się duża grupa kibiców, która wywiesiła tam flagi. 3 osoby, jak wspomniałam, dostały mandat. Wobec pozostałych prowadzone jest postępowanie pod kątem zakłócenia porządku i naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Policja zabezpiecza teraz monitoring i ustala świadków zdarzenia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To już niemal półmetek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
5: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, no są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca. A w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
0: Wśród miast prowadzą teraz Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję teraz przeboje. Na początku obiecani Beatlesi, później Joe Cocker, Sandra i Ricky Martin. A przed mikrofonem Andrzej Szczyszyn. Dzień dobry.

0: Living La Vida Loca i Ricky Martin na antenie Radia Plus. To w sumie od tej piosenki rozpoczął się taki szał na klimaty latino. To Ricky Martin z tym utworem, będąc przez wiele tygodni na miejscu pierwszym, list przebojów, otworzył drzwi muzykom, artystom latynowskim. Cały świat pokochał takie właśnie rytmy. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie, pozdrowienia dla koleżanek z pracy, które dzisiaj mają dyżur, niech wam czas szybko mija. Kasia przysłała takiego SMS-a. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy pracują w końcu. To jednak jest taka chwila, kiedy w sobotę chciałoby się wypoczywać, no ale czasami ktoś musi jednak popracować.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty

0: Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To True Blue i Madonna. Piosenka, która została zadedykowana jej ówczesnemu mężowi, popularnemu aktorowi Sean Penn. Ówczesnemu, no bo to małżeństwo nie przetrwało, zresztą było bardzo burzliwe, no ale Sean Penn inspirował Madonnę do tego stopnia, że nawet nagrała dla niego piosenkę. Na antenie Radia Plus Chris DeBarg, Lady in Red już teraz, później będzie IRL i Skóra, a ja jeszcze szybko zerkam do SMS-ów. Pozdrawiam wszystkich, którzy spędzają sobotnie popołudnie w pracy. Korzystajcie z tego, że inni mają wolne. Ewa, nie wiem, cokolwiek to znaczy, jak tu korzystać. No może chodzi o to, że dodatkowy dyżur to dodatkowa kasa. Tak czy inaczej, pozdrawiam pracujących.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie do posłuchania i do potańczenia. To London Beat. Utworów tanecznych nie zabraknie dzisiaj oczywiście po 20, bo będzie prywatka. Jak to na prywatce? Muzyka do tańca. Miksować ją będzie dla was specjalnie Marek Sierocki. Prywatka po 20, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje, tym razem Only Time i Enya.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: sobotnie popołudnie w Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Kolejna godzina mojego spotkania z wami już za nami. 3 minuty zostały do 17, ale po 5 wracam z kolejną porcją przebojów. Na początku zaśpiewa Lionel Richie. To będzie przebój Say You, Say Me. Już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Przed chwilą minęła 17. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Lionel Richie rozpoczyna, a później po polsku Alicja Majewska, będzie Europe i Baccara. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Bakara, Yes Sir, I Can Boogie. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutową nostalgii. 691-141-141. Andrzeju, pozdrowienia dla Ciebie. Fajne przeboje jak zwykle. Grasz dobrego popołudnia. Zofia przysłała takiego SMS-a. Zośka, staram się naprawdę jak potrafię. Jest sobota, to 13 dzień czerwca. Sprawdziłem, że dzisiaj, moi drodzy, mamy święto dobrych rad. Z dobrymi radami to jest tak, że każdy je ma, bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy ekspertami, najczęściej od cudzego życia. Za chwilę Jan Hammer.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
8: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

Anita Lipnicka i piosenka Wszystko się może zdarzyć. To trochę tak o pogodzie, prawda? Bo zawsze wszystko się w pogodzie może zdarzyć. Szału nie ma w ten weekend. Dzisiaj temperatury jeszcze znośne, tak 18-20 stopni, co prawda chmury i deszcz, ale jutro, moi drodzy, temperatura ma spaść do 15 stopni, gdzieniegdzie. Przecież jest czerwiec, spokojnie, podobno następny weekend już ma być upalny. Tak to jakoś się ostatnio porobiło, że takie skoki temperatury w przyszły weekend na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, więc jak planujecie gdzieś wypad za miasto, to raczej za tydzień, a nie jutro. Mauro Buenasera, ciao, ciao, teraz na naszej antenie w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii.

0: Daddy Cool i Bonnie M na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Takie taneczne rytmy dzisiaj po 20:00. Prywatka, Marek Sierocki. Jak wiadomo, wybiera najlepsze kawałki do zabawy i do tańca. 691-141-141. Co tam w SMS-ach? Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która właśnie kończy przygotowanie do wakacyjnego wyjazdu. Pogody jej nie życzę, bo leci do Afryki i tam zawsze świeci słońce. Sylwia napisała takiego SMS-a. No tak, gdzieś tam Egipt to pogoda gwarantowana. Dobrych wakacji, dziżdżę. Perfekt i autobiografia już za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
3: Skoda.
1: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Reklama.

0: Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Minęła 18 w Radiu Plus Lombard. Przeżyj to sam. Na początek godziny Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jutro po godzinie 15 będzie nie tylko muzyka, ale też będzie dużo o muzyce. O piosenkach, do których tekst napisał Michał Zabłocki, polski poeta, autor tekstów m.in. dla Grzegorza Turnała czy Czesława Mozilla. Jutro będzie gościem Marka Środzkiego. Michał Zabłocki w muzycznym alfabecie Marka Środzkiego jutro po godzinie 15. Za chwilę Richard Marks, a później czerwone gitary.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

to czerwone gitary i piosenka Płoną góry, płoną lasy. No nie płoną telewizory i nie płoną serca kibiców. Niektórzy może nawet nie zauważyli, że mundial się zaczął. Nasi nie grają, więc no, zainteresowanie takie sobie, szczególnie, że w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie mecze są, a więc polskiego czasu to trzeba budzik sobie na 3 w nocy nastawiać, żeby jakiś mecz obejrzeć. Pewnie to zainteresowanie będzie większe, jak przyjdą ćwierćfinały, półfinały, czy w końcu finał mundialu. Tina Turner teraz na antenie Radia Plus, a później Fancy Bolero.

0: Radiu Plus gram wam przyboje z nutą nostalgii, to jest Cher. Napisał do mnie Tadeusz, a propos tego, co mówiłem parę minut temu, że nie ma Polaków na mundialu, napisał Andrzeju, nieprawda, lewy jest w Stanach, podobno pojechał do Chicago dogadywać przejście do tamtejszego klubu. Słyszałem tak, że może pojedzie jednak do Stanów, bo innym kierunkiem jest Arabia, no ale zobaczymy, jak nasz najlepszy piłkarz wybierze i gdzie będzie grał w kolejnym sezonie już po wielkiej przygodzie w FC Barcelona. Na antenie Radia Plus za chwilę Tadeusz Woźniak.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.

Za 3 minuty 19. Kolejna godzina rozpocznie się z przytupem. Jak zaczynać to z wysokiego C? Abba i Fernando. Ten utwór na początku, a później gwarantuję będzie równie dobrze, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie ten wieczór.

0: Orlen w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Reklama.

Przed chwilą minęła 19, rozpoczyna się ostatnia godzina mojego spotkania z wami, obiecane Fernando Abbe na początku, później Savage, Don't Cry Tonight, będzie także Marla Rodowicz i Michael Jackson. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, dzień dobry.

I Should Be So Lucky, Kylie Minogue podgrzała atmosferę na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Ona wtedy dopiero rozpoczynała swoją karierę, ale w Australii była popularna, bo stała się gwiazdą serialu. Tam taki serial był dla młodzieży, ona grała jedną z głównych ról i dzięki temu zdobyła popularność, ale później wybrała muzykę i bardzo dobrze, bo dzięki temu stała się wielką gwiazdą na całym świecie. Na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, za chwilę będzie spokojnie, Kind Me Softly i Roberta Fleck i ostatnia okazja do tego, żeby usłyszeć pozdrowienia od siebie. 691 141 141, numer SMS-owy do mnie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Enrique Iglesias i Rhythm Divine. Nie uciekał od nazwiska swojego ojca. Wręcz przeciwnie, uważał, że może mu to pomóc, ale tak naprawdę gdyby nie talent, gdyby nie jego wyczucie przebojów, no to samo nazwisko niewiele by dało. Na antenie Radia Plus trwa wieczór z przebojami z nutą nostalgii i ostatnie pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich pracowników szpitali, którzy dzisiaj pełnią dyżur. Moja żona Małgosia w pracy do północy. Robert przysłał takiego SMS-a. Robercie, pozdrawiam. No i pozdrowienia dla żony i dla tych wszystkich, którzy dzisiaj pracują. Zresztą dzisiaj dużo SMS-ów o pracujących. Ciekawe, czy ktoś w ogóle wypoczywa. Gorące pozdrowienia dla Norberta i Pauliny świętujących swoją rocznicę ślubu. Niech kolejne lata będą pełne radości i miłych niespodzianek. No tylko miłych. Kasia przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Teraz Lady Punk i zostawcie Titanica.

0: France Gall, Ela Ela na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. O 20 już gramofony rozgrzewa Marek Sierocki, bo będzie prywatka. Do 20 jeszcze coś ode mnie. Skoro Marek po 8 tanecznie, to ja trochę spokojniej. Bryan Adams, Heaven za chwilę, a przed 20 jeszcze Anna Jantar.
1: Reklama. Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
1: Reklama.

Za 3 minuty godzina 20. W sobotę o tej porze rozkręcamy prywatkę. Marek Sierocki już przygotowany, już gotowe miksy, które za chwilę usłyszycie. Największe przeboje do zabawy i do tańca lub po prostu do posłuchania. Zachęcam, zostańcie z nami z Radiem Plus. Dobrego wieczoru wam życzę. Do usłyszenia jutro o 12. Andrzej Szczyszyn.

0: z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: W sobotni wieczór w tanecznym nastroju Marek Sierocki witam i zapraszam na prywatkę. Na początek duet Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa. Potem trio Scotch i Take Me Up, będzie też Finzi Contini w piosence Olala.

To była Hilsy Continue, a teraz jeden z czołowych wykonawców muzyki Italo Disco, Fred Ventura i jego przebój Night and Day. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Alan Berry w piosence Come On.

To był Alan Berry. Z Włoch przenosimy się do Niemiec. Tam nagrywała grupa Bad Boys Blue, m.in. wielki hit Pretty Young Girl. Potem ponownie we Włoszech Albert One i Hopes and Dreams.

Albert One utworem Hopes and Dreams zakończył ten mix, a już za chwilę Blondie, Heart of Glass, potem Rick Astley, Together Forever, a także Sandra w piosence Innocent Love.

Iwan utworem Fotonowela zakończył ten miks. Za chwilę niezapomniany Krzysztof Krawczyk i jego wielkie hity. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

To był australijski aktor i wokalista Jason Donovan, a teraz australijska wokalistka i aktorka Kylie Minogue w piosence Better the Devil You Know, potem duet Pet Shop Boys i Heart.

Duet Pet Shop Boys utworem Hot zakończył ten mix. Za chwilę Sherry Believe, potem grupa Texas i Summerson. Będzie też Shania Twain i That Don't Depress Me Much.

Kenmaszlo utworem Hey Hey Guy zakończył ten miks, a za chwilę przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku, duet Baccara, Kuciku, potem Continent No. 6 i Afro-American.

To był zespół Continent No. 6, a przed nami Marc Seron, znakomity francuski perkusista i klawiszowiec w utworze Supernature. Będzie też Donna Summer, I Feel Love i Giorgio Moroder w przeboju From Here to Eternity.

To był Giorgio Moroder, teraz już międzynarodowa, brytyjsko-francuska formacja Voyage i wykonanie Souvenir. Potem Dalida, Lesemua Dancera, także Patrick Hernandez i Born to be Alive.

Daniel. Francuski gwiazdor disco Patrick Hernandez z utworem Born to be Alive zakończył ten miks, a ja zapraszam na wielkie hity Budki Suflera. Mokre oczy, takie tango, piąty bieg, bal wszystkich świętych i solo.

za nami Budka Suflera, a przed nami włoskie przeboje. Na początek Cukero i Baila, potem Marco Bocchino i Io ti voglio tanto bene. Let me see you dance, man.

zaśpiewał Ricardo Fori, a teraz zaśpiewa Sandro Giacobbe utwór Sara La Nostalgia. Będzie też król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va, a także Toto Cotugno w piosence Italiano.

To był wielki włoski hit Italiano i Toto Cotugno. Przenosimy się już za chwilę do Szwecji. Grupa Ace of Base i dwa przeboje All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo i również dwa przeboje Everybody i There Is a Part.

To były hity grupy Fun Factory, teraz Ricky Martin i Maria, potem Chili, Carapicho i Tic Tic Tac, będzie też grupa Los Del Rio i Macarena, a na koniec tego miksu Bonnie M i Dreadlock Holly.

To był przebój Dreadlock Holiday, który pierwszy raz spopularyzowała brytyjska grupa 10cc, a my słuchaliśmy wersji zespołu Bonem. Za chwilę już nasz ostatni miks, a w nim m.in. Fantastic Mariano Mars, Magazine 60, Pancho Villa i Silent Circle w piosence Touch in the Night.